Ofemba mwene zvidimbo makuma erine zvitana tinidzanguwa kunokuimba mepo ya radio Mozambique emisoro provincia yemanika studio muchimwe kwenge kuri kuimba kwenge kochezwa ndi Anita Makwakwa. Eko zvino zvindo asimutsa muimbe Bella Jojo Nyama.

quiero morir, Iro. Ichichiro wache radio Mozambique chakaringana nekuda kuzwa kubudira kweadzimai.